0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór, w studiu Radia Alice Plus jestem ja, Aleksandra. Zapraszam wszystkich na kolejną audycję Polskofalówka. Drodzy słuchacze, przygotowałam dziś dla Was polską muzykę i aktualności, więc zajrzymy do różnych zakątków Łotwy, odwiedzimy różne imprezy, no a kalendarz nam wskazuje, że jest 4 maja, a to znaczy, że w Dynburgu już odbyły się tradycyjne obchody świąt majowych, więc właśnie atmosfera majówki z Polską w sercu dzisiaj zagości w Polskofalówce. Ja jak zwykle życzę Wam miłego wieczoru i zachęcam być razem z nami. My rozpoczynamy polską godzinę.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: 4 maja w kalendarzu i oto wydarzenia, o których warto wspomnieć dzisiaj. Rok 1834. Oficjalnie otwarto Cytadelę Warszawską. Rok 1935. Śmiertelnie chory marszałek Józef Piłsudski został na własną prośbę przewieziony z kwatery w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych do Belwederu, gdzie zmarł 12 maja. Rok 1990. Łotwa proklamowała niepodległość od Związku Radzieckiego. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Imieniny dzisiaj w Polsce obchodzi Florian i Monika, a na Łotwie Violite, Viola i Wisbolite. Cytatem na dzień dzisiejszy wybrałam słowa, które napisał Antoni Kępiński. Każdy ma w sobie coś z anioła i diabła zarazem.

0: Polsko-Falówka. Twój polski program w Dyneburgu. Życzymy miłego wieczoru.
1: Polsko-Falówka i czas na aktualności z ubiegłego tygodnia. Zaczniemy dzisiaj wydarzeniem, które odbyło się 29 kwietnia i zorganizowało to wydarzenie Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze. Były to uroczyste obchody Święta Narodowego 3 maja. Wydarzenie odbyło się w Domu Bractwa Czarnogłowych na Ryskiej Starówce. Ze względu na trwające przewodnictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, program obchodów objął koncert muzyki klasycznej w wykonaniu wybitnego łotewskiego pianisty Andrzeja Osokinsa, który zaprezentował utwory kompozytorów z wszystkich państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego. Muzyczna podróż objęła m.in. kompozycje Arvo Parta z Estonii, Mikolajuso Konstantinasa Ciurlonisa z Litwy, Jena Sibeliusa z Finlandii. W polskiej części zaprezentowano 2 utwory Fryderyka Chopina. W wydarzeniu wzięło udział blisko 250 osób, w tym przedstawiciele łotewskiego parlamentu, rządu, administracji, korpusu dyplomatycznego, środowisk opiniotwórczych, świata nauki i kultury. Obecni byli członkowie polskiej społeczności, w tym władze Związku Polaków na Łotwie, a także dowództwo 18. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego stacjonującego na Łotwie w ramach Wielonarodowej Brygady NATO.

0: Obchody świąt majowych w Dyneburgu rozpoczęły się 1 maja w auli Polskiego Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils koncertem dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych z Polski, Litwy i Łotwy. Polskę reprezentował zespół pieśni i tańca ziemi łukowskiej Łukowiacy. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Grzegorz Rzymowski, choreografem Małgorzata Wardak. Przy zespole funkcjonuje kapella muzyczna pod kierownictwem Mariusza Chruściela. W zespole tańczy obecnie ze 150 osób w wieku od 9 do 19 lat. Łotwę reprezentował zespół tańca ludowego Kukułeczka z Dyneburga, kierownik Żanna Stankiewicz. Na koncercie publiczność mogła cieszyć się dwoma grupami wiekowymi kukułek, które zaprezentowały tańce lubelskie i śląskie z prawdziwą klasą, zaangażowaniem i miłością do polskiej tradycji. Litwę reprezentował zespół z Wilna 100 uśmiechów, o którym dla Polskofalówki opowiedziała kierownik grupy Danuta Gryć.
1: Zespół nazywa się Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca 100 Uśmiechów. Działa przy liceum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. Zespół działa od 30 lat i w ten sposób promuje polską kulturę, polski taniec, polską muzykę. Tańczyliśmy tańce narodowe, czyli Krakowiak, też rapowaliśmy piosenkę Mam biało-czerwone serce i zatańczyliśmy też polkę zabawową warszawską.
0: A widzowie mogli się przekonać, że taniec rozwija, uczy i kształci, ale również daje świetną zabawę, przyjemność i radość. I dzięki miłośnikom i pasjonatom polskiej kultury, my widzowie podczas takich koncertów możemy poznać polski folklor, wzmacniać tożsamość, uczyć się patriotyzmu i polskości.

Polskofalówka i my kontynuujemy relacją obchodów świąt majowych w Dynburgu pod tytułem Majówka z Polską w sercu. Drugi dzień obchodów przypadł na 2 maja, kiedy ulicą warszawską przeszedł uroczysty i barwny pochód. Do Daugavpils przybyli Polacy z całej Łotwy oraz goście z Polski i Litwy, by wspólnie świętować. W wydarzeniu uczestniczyły władze miasta Daugavpils, Charge d'affaires ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Tomasz Seratic, a także przedstawiciele niemal wszystkich oddziałów Związku Polaków na Łotwie. Pochód uświętniły zespoły taneczne oraz uczestnicy projektu Majówka z Polską w sercu z Polski, Litwy i Łotwy, w tym litewski zespół 100 uśmiechów, Łukowiacy z Łukowa, ryskie promyki z Ryskiej Szkoły Polskiej imienia Ity Kozakiewicz oraz dyneburska kukułeczka. Wszyscy razem stworzyli wyjątkową świąteczną atmosferę pełną muzyki, tradycji i radosnego świętowania. Kolorowy przemarsz pod polską flagą.

0: audycji Polsko-Falówka już teraz życzenia szarżafe ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Tomasza Seratica.
1: Witam serdecznie, drodzy rodacy. Spotykamy się dzisiaj w tym szczególnym dniu, 2 maja. To są dwa święta tak naprawdę. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Myślę, że to jest najważniejszy dzień w roku z perspektywy Polaków żyjących za granicą, w tym Polaków żyjących na Łotwie. To jest świetna okazja, żeby przede wszystkim Państwu pogratulować, podziękować za wszystko, co robicie dla pielęgnowania polskości, ale też za wszystko, co robicie dla państwa, w którym przyszło Wam żyć, dla Łotwy, ale też za wszystko, co robicie dla jak najlepszych relacji polsko-łotewskich. Polska jest z Was dumna, Polska Wam dziękuje i Polska zachęca do dalszej aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Dzisiaj mamy piękny dzień, Państwo tego w radiu nie widzicie, ale słońce świeci, przyszło mnóstwo osób, przyszły dzieci, przyszła młodzież. Naprawdę to jest dobra okazja do świętowania. A dodatkowo jeszcze te świętowanie możemy sobie przedłużyć, bo jutro będziemy świętowali Święto Konstytucji 3 maja. To jest również część naszego dziedzictwa, również dziedzictwa Polaków na Łotwie, bo przecież obecne ziemie łotewskie przez kilkaset lat były częścią Rzeczypospolitej, także to jest nasze wspólne dziedzictwo. No a dzień później, 4 maja, również Łotwa obchodzi swoje święto, także cieszmy się z tego przedłużonego weekendu, cieszmy się z pięknej pogody i wszystkim Państwu życzę wszystkiego, co najlepsze.
2: Polsko-Falówka. Polskie granie w Twoim mieście.

В рамах «Majówki z Polską w serce» w Dynburgu w Domu Polskim 2 maja została otwarta również wystawa fotograficzna pod tytułem «Biało-czerwony maj. Obrazy polskości», gdzie na wielu planszach zostały przedstawione zdjęcia z polskich majówek w ciągu ostatnich lat. Piękna historia pielęgnowania polskich tradycji i patriotyzmu w Dynburgu jako dowód, że wspólnie tworzymy naszą polską społeczność w Dynburgu.

0: Kontynuacja obchodów Dni Majowych w Dyneburgu odbyła się 3 maja w Dniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Dyneburgu. Odprawiona tam została msza święta w intencji Dnia Polonii i Polaków za granicą, gromadząc liczną miejscową wspólnotę. Liturgii przewodniczył ksiądz proboszcz Andris Szewels, który w modlitwie podkreślił znaczenie jedności, pamięci o korzeniach oraz odpowiedzialności za przekazywanie polskiej kultury kolejnym pokoleniom, a także podkreślił symbole polskiej flagi – czerń i biel.
1: Jest bardzo piękne te kolory, biały i czerwony. I co symbolizuje biały kolor? O czym on mówi? O czym mówi biel? O czystym sercu. To znaczy, że człowiek, który, tak jak wy, trzymacie w ręku flagę polską, to po pierwsze ta flaga, kolory wzywają do tego, żebyśmy byli ludźmi czystego serca, ludźmi sumienia. I czerwony kolor, co symbolizuje? On symbolizuje miłość. Jest takie piękne powiedzenie, żyj, aby kochać i kochaj, aby żyć. Życie i miłość jest związane. To jest prawda o naszym życiu. I dlatego, jeżeli my cieszymy się flagiem, to też miejmy świadomość, że to nas wzywa do konkretnych postaw, do czystości serca i do miłości.
0: Wśród obecnych na mszy znaleźli się m.in. prezes Związku Polaków na Łotwie Promień Ryszard Stankiewicz, zespoły taneczne z Polski i Łotwy, przedstawiciele lokalnej Polonii, a wspólna modlitwa stała się wyrazem wdzięczności za możliwość pielęgnowania polskości na obszczyźnie oraz prośbą o siłę, by mimo oddalenia pozostać wiernym swoim tradycjom. Polacy modlili się za ojczyznę, jej twórców i obrońców oraz za wszystkich rozsianych po świecie rodaków, aby nigdy nie zgasło w nich światło polskiego serca i pamięć o domu, z którego wyszli. Wśród modlących się była także delegacja z Lipawy i przewodnicząca delegacji podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Dyneburgu podczas świąt majowych.
2: Jesteśmy zachwyceni z tego, że my tu przybyliśmy, bo naprawdę Stowarzyszenie Polaków, oddział Polaków w Lipawie to istnieje już od grudnia 1988 roku. To znaczy dosyć długo, a nigdy tak celowo my nie przybyli tu na święta majowe. Ja tylko zawsze oglądałam przez Facebook, ja teraz już ostatnio, że ten przemarsz ulicy Warszawskiej, on gdzieś tu był w sercu. No i w tym roku udało się nam, no tu ja muszę podziękować ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, bo wsparcie otrzymaliśmy na drogi. Wiecie, ten dojazd przez całą Łotwę od morza tutaj do Dyneburga, to jest kawał drogi.
3: Co utkwi na dłuższy czas z tego pobytu? Jakie momenty?
2: No ten przemarsz to głównie, ten przemarsz i tyle dużo biało-czerwonego koloru, tej białej czystości i tej miłości, co ksiądz dzisiaj też tak samo mówił, bo wiecie, jak my mamy jeszcze przedstawicieli innej narodowości z nami i wszyscy jesteśmy zachwyceni z tego, że są różne pokolenia i ta wspólnota, że my jesteśmy razem i że my możemy być razem. I nie głównie, w jakim języku tu mówisz, a głównie to, że ja mogę cię odciskać i my wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy jestem człowieki, a potem już języki.
4: Słuchasz Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.

No i jeszcze ostatnia wiadomość w aktualnościach na dzisiaj. Chcę opowiedzieć Wam o Międzynarodowym Dniu Książki w Polskim Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils. I właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci w dzień urodzin Hansa Christiana Andersena w Polskim Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczno-czytelniczy w baśniowym świecie Andersena. Ideą konkursu było rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci oraz popularyzacja i upamiętnienie twórczości duńskiego baśniopisarza. Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej ilustrującej treści ulubionej baśni. Prace konkursowe wykonało 60 uczniów z klas pierwsza, druga. Wyeksponowano je w holu szkoły na przygotowanej specjalnie dla celów konkursu wystawie. Jury po burzliwych obradach postanowiło nagrodzić drobnymi upominkami wszystkich uczestników. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali okolicznościowe dyplomy. Dla dzieci to była wspaniała okazja zanurzyć się w świat bajki.

0: prognoza pogody.
1: Jutro, 5 maja, synoptycy zapowiadają zachmurzenie zmienne. W dzień powietrze przegrzeje się od 20 do 22 stopni Celsjusza, w nocy od plus 12 do plus 14 stopni Celsjusza. Rano, w pierwszej połowie dnia zachmurzenie małe i dużo słońca, a po południu pojawi się więcej chmur i synoptycy zapowiadają krótkotrwałe opady deszczu. Wiatr powieje z prędkością od 4 do 8 metrów na sekundę od kierunku południowo-zachodniego.

0: Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polskofalówka. Do zobaczenia!
1: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
2: Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2026, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.